0: Ima.
1: Nivet.
0: Kita.
2: Hey, it's Ava Max.
3: Yo, Jack Harlow.
4: Hey, I'm Shakira.
5: Hity bez kompromisov.
4: Tu je